przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

0: можливість показання, що стається з людиною, яка повністю віддається в руки Бога. І те Марія нам показує. Вона, котра найбільш досконалий спосіб використовує всі Божі благодаті. І це ми бачимо, наприклад, в Магніфікат, тим вдохновленним гімні, котрі Марія оголошує, коли починає, коли починає чути присутність свого Сина Ісуса Христа в своєму тілі. І як ми читаємо в тим фрагменті, вплив благословенної діви випливає з надміру заслуг Христа, спіляється на його посередництво, від нього цілком залежить, і з нього черпає всю свою силу. Залежить цілковіті від заслуг Ісуса Христа. І є з'єднане з тими заслугами Ісуса Христа, з'єднане з самим Ісусом Христом. Знову, так як в випадку священства, яке є, як диби, певно уділом в священстві Ісуса Христа, так само Пресвята Діва Марія має свою частину в славі Ісуса Христа в його посередництві. Вона є так з'єднана глибоко, бо вона знає свого Сина. І завжди тут дуже сильно допомагає в цьому зрозуміти. Właśnie ten fragment Ewangelii Świętego Jana o tym cudzie w Kanie Galilejskiej. W Kanie Galilejskiej, kiedy Maria zwracaje do Jezusa Chrystusa, zresztą u nich nie ma wina, i Jezus Chrystus jej odpowiada: nie moja i nie twoja to sprawa. A Maria spokojnie mówi: czyńcie wszystko, wam skaże. Ona nie sumiewała się w ciągu, że Jezus Chrystus, mimo że ma jakieś tam problemy, ma jakieś tam pretensje, jednak pełności pidasa tej prośby, jakie podawała jego maty. I tak samo jest z naszymi prośbami, które my zanosimy w oblicze Pesetej Dziwy Maryi, przed jej ikonami, przed jej, w jej sanktuariach, słuchając jej słów, które my czujemy na różnego typu objawieniach, które pojawiają się w ciągu świecie. Tutaj Preświata Diva Maria w pełności chce zapewnić nas, że jest zgodna, jest z wolą Bożą прохання, то вона це вчинить в такий спосіб, щоб історія спасіння мала своє продовження і значення, щоб історія спасіння виповнялася також і в нас, в такий спосіб, щоб все і наше, ціле наше життя було на славу Божу, бо її життя було в повності на славу Божу. І з таким зірцем того, як життя вести, щоб воно було на славу Божу. Читаємо далі. Жодне створіння ніколи не може бути поставлено на одному рівні з втіленим словом відкупителем. Так само Пресвята Діва Марія не може бути поставлена на одному рівні з Ісусом Христом. Але як у священстві Христа беруть участь в різних формах і священнослужителі, і віруючий народ, як єдина Божа доброта справді виливається різним способом на всі створіння, так єдине посередництво відкупителя не перекреслює, а навпаки збуджує різну співпрацю створінь, яка походить від співучасті в одному джерелі. І тут Марія в тим джерелі займає своє місце. Вона не висувається перед Ісуса Христа, але вона є та, котра в своєму покликанні, в своїх об'явленнях і своїх просьбах завжди є цю особою, котра цю особою, котра має участь в посередництві Ісуса Христа. Вона, котра не сумнівається в тому, що Ісус Христос, як абсолютне добро, хоче також добра і спасіння для кожної людини. Вона це дуже добре розуміє, дуже добре використовує до того на блага кожної людини і на блага церкви, тієї дійсності, в котрій знаходиться. Так що зараз з'являється місце Марії в церкві і її культ Святої Діви Марії. Культ, котрий бува часами непогано зрозумілий. Не всі розуміють ten культ. Зовсім відноситься до осіб невіруючих, які власне вважають, як то можна таку створити собі богинку, як в язичних часах, посередники постаті святих і Пресвятої Діви Марії. Але Марія вже Магніфікат говорить такі слова: «Віднині облажатимуть мене всі роди, благоговіння церкві перед Пресвятою Дівою до суті християнської релігії». Це сказав Папа Павло VI в encyklice Marialis Cultus. При Святій Діві слушно віддаємо особливу шану. Справді, від найдавніших часів благословенна Діва вшановується іменем Богоматір. Вірні вдаються до її заступництва, моляться до неї у всіх своїх небезпеках і потребах. Цей культ, хоч і має абсолютно унікальний характер, істотно відрізняється від культу поклоніння, що віддається втіленому Слову, як і Отцеві, і Святому Духові. Водночас він тому поклонінню значно сприяє. Він виражається в літургійних святах, присвячених Божій Матері, Богородичній молитві, наприклад, у Вервниці, яка є підсумком цього Євангелія, również слова Павла VI, святого, блаженного Павла VI. Także бачимо тут культ Марії, котрий доповнює ten культ Ісуса Христа. Культ Марії, котрий стається для християн таким місцем, котрий відповідає нашим бажанням. Культ Марії, в котрім ми зовсім бачимо в Пресвятій Діві Марії і в її представленнях, різноманітних представленнях, чуємо таку близість, як близький є Бог Ісус Христос через Пресвяту Діву Марію. Та близість є нам потрібна, щоб ми це відчували, звертаємось до неї і в ній шукаємо джерела нашої надії, нашої любові. Призовсім культ Марії призовсім дозволяє нам відчувати і переживати любов Марії до кожного з нас. Ми знаємо, що особи, котрі са цілковиті віддані Богові, котрі посвятили своє життя Богові, так як Марія, котра робила це в спосіб найбільш досконалий, ті особи са переповнені любові до Бога і до ближнього. В найдосконаліший спосіб цю любов вони виконують. І нам є потрібне таке місце, в котрому можемо навчатися тієї любові, бачити цю любов, усвідомити собі, як великою любов'ю нас також і Бог пробує огорнути. Так что тутай Ісус Христос хоче нам допомагати через Пресвяту Діву Марії, через її материнську опіку, через її материнську, можна сказати, присутність. Є ще цю материнську присутність, котрі вона тебе, мене називає своїм сином, свою дочерю, свою донькою, котра тих різних представленнях на цьому світі є так близька нам. То ще раз виповнювалось то слово, котре було в бажаннях самого Бога, щоб Еммануел, чи Бог між нами, в різний спосіб реалізувався, показувався в цьому світі. Я пам'ятаю, коли я був на зустрічі з біскупом Фермо, як вшед до його кабінету, до його такої кімнати, в котрій він працював, ціла стіна того кабінету була заповнена представленнями, іконами Пресвятої Діви Марії. Бо там сотні тих представлень Пресвятої Діви Марії. Я вчили таку історію. Ну, як то можливо? Як розуміти то, що стільки різних представлень Пресвятої Діви Марії? Що маємо Марію, котра є в такий спосіб представлена, маємо Марію, котра є подібна до азіатської раси, чи Марію Чорною Марію, наприклад. Чорною Марію, чи не така подібна до африканського образу. Хоча маємо теж Чорною Марію в таких двох випадках. Маємо Чорною Марію в Częstochowie. Теж є навіть пісня «Чорна Мадонна», правда? І є в Лорето теж «Чорна Мадонна», бо там є скульптура Пресвятої Діви Марії, яка є виконана з хебану. А хебан то є таке дерево в чорному кольорі. І в Лорето, наприклад, коли я там був, і люди узнавали, що ми приїхали з Польщі, то волали: заспівайте нам пісню «Чорна Мадонна», «Чорна Мадонна». І ми співали там на пару голосів ту пісню, і італійці були щасливі, коли слухали цю пісню. Так що культ Марії – то є той культ, котрий є культом нерозривно зв'язаний з Ісусом Христом. І за кожним разом, коли Марія об'являється, завжди повторює ті слова як мантру якусь. Слухайте мого сина, чиньте все, що він вам каже. Як запрошує нас до того, що молись Розарій, вона навіть використовує своє честь, котре ми віддаємо в Розарії їй, до того, щоб розкривати, щоб укріпляти євангелічні правди через молитву Розарія. Це несамовіте, бо коли споглядаємо на тайни Святого Розарія, такі як Благовіщання, народження, чи стрітення, потім пожертвування і всі ті тайни, наприклад, радосне, са то тайни евангелічні. Вони напоминають нам історію спасіння, котра є об'явлена нам в Євангелії, через Євангелію. Марія звертає вашу увагу на Євангелію. Вірте в Євангелію. Бачте, як Бог є добрий в Євангелії. Та блага вість, котра є передавана кожного дня через церкву, Czyta Boga jak wieść, nikoli nie przestał zwuczaty o wdzięczności ludztwa, żeby zawsze. I tutaj rozarii dużo się pomaga nam w tym. Rozarii, w którym my z jednej strony z całym swoją bezsilnością molimy się i prosimy Marię do to, o to, żeby ona dopomogła nam zawsze w zachistę, żeby zachęcała nas przed naszym nieprzyjacielem diabłem. Jak ktoś, jak egzorcysty mówią, to rozarii jest taki cepił, która dzierży diabła daleko od nas. Jeśli modlisz się rozarii, diabeł nie ma dostępu do ciebie. Bo ciebie rozarii, jak gdyby wydzielaje widzi diabła, nie pozwala jemu przybliżyć się, pozwala jemu być blisko ciebie. Także Maria tutaj cały czas chce być pośrednikiem niż Bogom, niż Jezusem Chrystusem, Duchem Świętym, bo ona była ci, która, jak już mówił, w najbardziej doskonały sposób wykorzystuje wszystkie błahodacje, które Duch Święty jej przydaje. Zaczęło się to od błogowieszczenia, chociaż miało miejsce już ranniejsze, to było nieporoczne zaczęcie. I ta Presvätá Diva Maria, która w Trójcy Świętej ma swoją uczest. Czerpie z tej Trójcy Świętej, bere z tej Trójcy Świętej czy любов, czy błahodać, czy jedność. Ona się czuje Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego i nie ma między nimi nijakiej różnicy. I już same magnifikacje, które mówią, widnyni ublażaty muć mnie w środy. Ona jest świadoma tego, że będę otoczona pewną cześcią. Cześcią, która mogłaby być niebezpieczna dla ludyny, która jest gorda. Gordynia może zepsuwaty najbliższy cudowny, prekrasną błahodać. I tutaj też gordynia mogłaby, można zdać się, że to w tych słowach ublażaty muć mene w środy, można byłoby czuty, baczyty gordyniu. A to nie jest gordynia, to jest pewna prawda, która wynika z pokory. Pokora podskazuje Marii tę prawdę, że poczcienie Presvätaj Divy Marii jest wykorzystane na sławę Boga, na wielką sławę Boga, ad majorem Dei gloriam, jak to jezuity Ignacy Loyola skazał, na wielką sławę Boga. Maria wszystko czyniła w swoim życiu na wielką sławę Boga. I chce nauczyć nas, żeby nasze życie też było na wielką sławę Boga. Żeby my mogli w swoim życiu widać się Bogowi tak, jak Presvätá Diva Maria. Żeby widać swoje życie tak, jak Presvätá Diva Maria. I przez niej wchodzić również te pożertwowania swojego życia Jezusa Chrystusa. Ona nas chce przygotować do tego, żeby my mogli tak jak Win, przyjąć tu istność, w jakiej my żywemy, i w tej istności zajmować miejsce, które przewidziane Bogom jest dla nas najbliższym spasieniem. Maria chce nam czemu dopomóc, czekaje na nas posłino, nas chce, żeby my to miejsce sobie znaleźli i nie bojali schodzić to miejsce. Ono nie jest straszne, tak jak nam wydaje się. Jest miejscem, w którym możesz odpoczywać i możesz czuć się wreszcie spełnioną ludyną. Możesz poczuć sobie szczęśliwą ludyną, która jest, tak jak Dysim Błogosławim, który błogosławieństwa ewangeliczne wypełniają się w tobie i ty możesz w tych błogosławieństwach wypoczywać. Nie jest to proste, dlatego Maria Postino chce być z nami. I tomu ona jest przedstawiona w różny sposób, jako ciuko, która jest wahitna, na przykład w przedstawieniu Presvätaj Divy Marii z z Wilna, z ostrej bramy, czy może być tu, która dopomaga wiernym, wspomożycielka wiernych, dopomożnica wiernych. Ta piękna ikona, w której Preświata Diwa Maria razem z Jezusem Chrystom, można сказати, trzymaje w ręce swojej ręce ruki Jezusa Chrystusa, który jest przelakany, tomu, że angieł pokazuje Jezusu Chrystu wszystkie znaki jego mucienia. Pokazuje krzyż, pokazuje cwiachy, pokazuje spis, którym będzie probity. I Jezus Chrystus boi się i Maria go obnimaje. Jak gdyby chciała сказати i mówić, nie bój się. Jezus Chrystus jest настільки zalakany, że nawet z jego nogi spadaje sandał. Jest taki znak strachu. Jezus Chrystus boi się. Jest maleńka dytyna, jeszcze nie wszystko rozumie. Ale boi się po to, żeby pokazać nam, że w naszym strachu, w naszych zalakaniach Maria poczet buty tu, która Ciebie obnimaje, która trzymaje Twoje ruki w swojej ręce i która spokojnie na głos mówi, nie bij się, to nie będzie tak straszne, jak wydaje się, bo będziesz ze mną. Tak jak Maria stała pod krzyżem, można сказати, że ona podtrzymywała Jezusa Chrystusa. Gdyby jej obecność pod krzyżem w sytuacji strasznej muki, jaką Jezus Chrystus przeżywał na chrzcie, Maria stała pod nim, żeby dodać mu odwagi, żeby сказать, ja jestem z tobą, a to ty nie samotny, nie jedynoki w tej swojej strasznej muce, w której jesteś, w której znajesz, to trzeba ją dokonaty, zakończyć, zawieszyć na chrzcie, bo bez tej muki ludyna nie może stać wilną, nie może być zwilnienia rabstwa, na rabstwa grzecha i rabstwa naszego nieprzyjaciela, diabła. I my pokłaniajmy się tej Dziwy Marii i pokłaniajmy się zawsze w jedności ze Świętą Trójcą. Każde sanktuarium maryjne, które ma ikonę albo jakąś skulpturę Preświętej Dziwy Maryi, zawsze jest z preświętymi darami. Preświęte dary, czyli prisutni Jezusa Chrystusa w eucharystycznej postaci, jest cały czas też wykorzystywane w tych miejscach kultu Preświętej Dziwy Maryi. Ale też to, jak w zeszłym roku ja był w Loreto, w Lourdes, ze swoich znajomych we Francji, którzy zawieźli mnie do Lourdes. I ja tam służyłem dla takiej jednej rodziny Eucharystiu w sanktuarium Matki Bożej w Lourdes. Wiadomo, sanktuarium jest troszeczkę oddalone od miejsca, gdzie Maria objawiałaś w Bernardycie Subiro, ale było takie duże, tajemne miejsce, duże, mistyczne miejsce. Miejsce, w którym każdy mógł znaleźć swoje miejsce, miejsce dla siebie, swój zakutok, w którym mógłby schronić się. Duże, duże arna Eucharystia była ukraińską mową, tak, że tam zazwyczaj ukraińska mowa w Lourdes, tym miejscu, które mi dużo podoba się, niż górami. Był tam parę razy w Lourdes i zawsze to miejsce poruszało. Pokazywało bezgraniczną też miłość Marii, która objawiła się tak krasiwą misję. Bo to jest naprawdę dużo krasiwą misję. Tak samo jak La Salette. Może w Fatimie nie ma tak krasiwych widoków jak Ale na przykład w Loreto też jest Cassiodomus. Też na takim homie. Ale bazylika jest, że Cassiodomus. Wsio na cześć Preświatodziewy Maryi. Cześć jej, cześć. Nam jest lechcze wydawać cześć komuś, kto jest nam bliższy. Preświatodziewa Maryja, czy jest swoje materinstwo, czy jest swoje objawienia, w których taki jaki sposób wyrażają się do nas. Zaproszę ją do tego, żeby modlili się na rozali, jak gdyby ojciec Preświatodziewa Maryja dopomagać, dajcie nam pewną dziejstwę mistyczną, która prowadzi nas do eschatologii. Eschatologii, czyli prowadzi nas do spasienia, bo co to takie jest spasienie? Spasienie jest to ten stan ludyny, która jest świadoma, że jest w rękach Bożych i przyjmuje na siebie plody muki woskresienia Jezusa Chrystusa, która zjednuje się z Jezusem Chrystusem w liturgii, w wdzięczności, która zjedna nas z Nim, może wykorzystywać ci lubów, które sama otrzymała, do tego, żeby być w tej lubowi razem z nami. To jest Maria i to jest jej lubow i to jest jej cierpliwość. To, że ona w tej lubowi jest zawsze wierna, nikoli nas nie zostawia sama, zawsze nas wysłuchuje, zawsze nam pokazuje swoją prysutność. Zaochoczuje nas do tego, żebyśmy nie padali w wirie, żebyśmy nie zneochoczowali się, żebyśmy byli w tym w tej disności kultu Preświatodziewy Maryi, czyli jej prisutność, żywą jej prisutność, jako tej konkretnej Żynki, która jest nam bliska przez te swoje przedstawienia. Tak jak mówił episkop, wskazał, że ma tak bogato przedstawień Preświatodziewy Maryi, on wskazał, Maria jest jedna, ale ona jest przedstawiona w różny sposób. Bo każdy, który je opisuje, opisuje i przez pryzmat swojego doświadu, swojej kultury. I to mają czarną, azjacką, japońską, korejską, kitajską, Preświatodziewą Maryję. I w niczym to nam nie przeszkodzi. Stilki mają różnych przedstawień Preświatodziewy Maryi. I te przedstawienia ma nam znowu dopomóc ty poczuć, jak ona jest nam bliska, jest dla nas jakby skazała, taka miła, taka no po prostu bliska, po prostu bliska. Tak, że ona ma i czerpie z jedności i lubowi Preświatej Trojcy, żeby za każdym razem pokazywać naraz Bogowi, Synowi, Duchowi Świętemu. Spoglądaj na tego grzesznika, spoglądaj na tę grzesznicę, zobacz, ona przychodzi po kimś. Poniżeni przez grzechy, przez ten nakurzający świat, który jest bezmiłosierny i w całym świecie. On staje przed Tobą, Mariu, i jest przyniaty Tobą, żeby Ty Jego postawiła przed obliczem Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego, żeby Ty mogła Jego objąć, tak jak objmujesz Jezusa Chrystusa na ikonach, w których często bywajesz, żeby Ty mogła pocałować tego grzesznika, tak jak Ty całujesz Maria na niektórych ikonach, tak jak Jezusa Chrystusa, tu maleńką dziecinę, napomagajesz jej nie bój się, nie bij się, ja jestem z tobą. I zawsze czekają na tym. Jak sobie trudno jest to znajdę w tym miejscu, w którym ty żyjesz. Wjeżdżaj do mojego miejsca, w którym ludzie wybrali na to, żeby tam mnie wyliczaty, proslawiaty, i żeby tam przybliżaty do mnie, żeby tam przeżywaty tą głęboką bliskość, intymną bliskość z Tobą i z moim Synem Jezusem Chrystusem, jako trochę ja, oczy dwa z pustyni, jest Ty. Taka to jest Preświata Diva Maria, Matier Cerkwi, ale także obraz Cerkwi, jako z jednej strony jest tu osobą, która nas zachęcaje, która nas bereże od wszelkich niebezpiek, jeśli zwracamy się do niej, a z drugiej strony zaochoczuje nas do tego, żeby my, tak jak ona, nas przyjęli za Chrystusa, niesli Jego do wszystkich tych, których Bóg stawia nas na całym świecie, żebyśmy byli żywoju cerkwą, żywoju cerkwą. Cerkwa, która nas w sobie, żywo jest Chrystusa, którą przyjmują w tych taństwach, i ten, że Jezus Chrystus przekonuje bohaciocha o swojej любові i pozwala im przyjmować nadzieję, która nie ma nijakich ograniczeń. Амінь.
1: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії Redemptoris Mater, виголошував щойно науку в ефірі Радіо Марія. Богу подяка за вас, Отче. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.